nezvolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.